prvniej pomocy. Szabada duwa, ten już w suchu, ten już ma hubu od ucha k uchu, ten już ma stał.